0: lie down, I say, when shall I arrive? Can the night be gone? And I am full of tossing to and fro unto the dawning of the day.
1: Im szechafti ve'amarti.
2: Kładąc się pytam, kiedy wstanę.
1: Matayu, midat are.
2: I dłużę się wieczór.
1: U sabbati ne ludi madei nasze.
2: Umiotam się aż do świtu.

0: To też ja nie powściągnę ust moich. Mówić będę w utręce mego ducha, skarżyć się w gorzkości mojej duszy.
1: Therefore I will not refrain my mouth. Darum will auch ich meinen Mund nicht wehren. I will speak in the anguish of my spirit.
2: Ich will reden in der Angst meines Herzens.
1: I will complain in the bitterness of my soul.
2: Und will klagen in der Betrübnis meiner Seele.